0: 1 Lima Papa, contact Shannon 134, decimal 630. Send 5,000 feet to Connick Q and H1007, hectopascals.
1: Send 5,000 feet on Connick 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007, 1007,